0: autopromocja.
1: Majowy chillout z Chili Z. Podpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Wieczorami zaś najlepsza selekcja muzyki chilloutowo-elektronicznej, która wprowadzi Was w weekendowy nastrój. Majówka z Chili Z. Nastaw się
0: na chillout.
1: Na chillout. Autopromocja.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.

drewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillized. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Podwójne mamy dzisiaj święto i zdecydowanie jest co świętować. Konstytucja 1791 roku przeżyła co prawda tylko nieco ponad rok, no ale to właśnie jej przestraszyli się nasi zaborcy, nie chcąc mieć takich idei u siebie. 3 maja w niedzielę, stałe fragmenty gry u nas, a przede wszystkim cała moc chilloutu. Zapraszam.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Majówka z Chili Z. Przez cały długi weekend specjalnie dla Was najlepsza, relaksująca muzyka oraz kulturalne podpowiedzi, które umilą Wam majowy odpoczynek. Zapraszamy do radiowej strefy relaksu. Weź głęboki oddech, odpocznij i nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Po reklamie.

0: jak zawsze o tej porze w niedzielę z przepisem na dziś. Na przykład na dziś. Dominika Biegańska, prosimy.
1: Gdybyśmy przyjrzeli się autorom, którzy wydają najwięcej książek kulinarnych, Jamie Oliver byłby w pierwszej piątce. 5 składników po śródziemnomorsku, czyli łatwe, niezwykłe dania. Czy one są zawsze łatwe? No ja nie jestem taka przekonana, ale dla Jamie'ego wszystko jest proste. Jamie wszystko potrafi zrobić w 8 minut, a my nawet jeżeli będziemy potrzebowali do tego trochę więcej czasu, to może warto się postarać. Kokardki, makaron z cytrynową rukolą. Czego potrzebujemy? Mniej więcej 0,5 kg makaronu, około 100-120 gramów rukoli, 2 cytryny, 100 gramów parmezanu i dodatkowa ilość tego parmezanu do posypania, a oprócz tego 100 gramów łuskanych, niesolonych pistacji. Co robi Jamie? Gotuje makaron w garnku osolonego wrzątku. Pamiętajcie tylko, że wrzątek solimy na samym końcu. Nie dodajemy na początku, kiedy woda jest zimna, soli, bo będzie się wolniej gotowała. Złota zasada, która zawsze działa w kuchni. Musimy sobie zachować kubek wody z tego ugotowanego makaronu, bo on nam się przyda na końcu. W blenderze umieszczamy większość składników, czyli tak. Rukolę, drobno startą skórkę z obu cytryn. Cytryny parzymy przed ścieraniem i wyciskamy z tych cytryn sok. Dodajemy 6 łyżek oliwy, parmezan, 2 łyżki wrzątku z tego naszego garnka z makaronem i większość pistacji. Miksujemy, tak żeby powstał z tego gładki sos. Sos mieszamy z odcedzonym makaronem, rozrzedzamy odrobiną wody, która nam została z gotowania. Posypujemy posiekanymi pistacjami. Jeżeli macie jeszcze dodatkową ilość rukoli, jak najbardziej na wierzch tego dania. I na koniec parmezan z odrobiną oliwy z oliwek. Będzie to zielony makaron, bardzo ładnie wyglądający. Bardzo pyszny, obiecuję. Dobrej niedzieli.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: weekend w wielkim mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W niedzielę o tej porze zaglądamy na afisze teatralne i przegląd premier wygląda jak następuje. Zaczynamy od Gdańska, gdzie 10 maja premiera Żywotu i śmierci pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Tekst Izbel Szatrawskiej reżyseruje dyrektor Adam Orzechowski. Rzecz o polskim imigrancie, który przyjeżdża podbić Hollywood. W Teatrze Gulliver w Warszawie Ucho opowieść o maleńkim bohaterze, który ma w sobie niezwykły dar słuchania. A w scenie pod ratuszem Teatru Ludowego w Krakowie samotny mężczyzna na podstawie Christophera i Sherwooda i filmu Toma Forda. Rzecz reżyseruje Wojtek Krodak i o tym spektaklu więcej za moment.
0: Weekend w wielkim mieście w Chili Z.

Cilizet.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: 9 maja na deskach sceny pod ratuszem Teatru Ludowego premiera, właściwie prapremiera Samotnego Mężczyzny w reżyserii Wojtka Rodaka, a na scenie w roli Keniego Marcin Mazurek. Dzień dobry, witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, Marcinie, spektakl powstał bardziej na podstawie filmu w reżyserii Toma Forda, czy też bardziej na podstawie książki Christophera Isherwooda?
1: Myślę, że pod względem całej fabuły i opisywania historii to jesteśmy dość wierni filmowi, ale jeżeli chodzi o całą adaptację i tę warstwę taką estetyczną, wizualną, to nie staramy się ani powielić, że tak powiem, klimatu książki, ani tym bardziej filmu, bo film jest tak bardzo estetyczny i nie staramy się powtórzyć tego ich sukcesu, tylko przedstawić tę historię jakby na nowo, też trochę w innych okolicznościach, bo jednak zarówno książka, jak i film dzieje się już w zeszłym wieku. Tak, my postanowiliśmy zrobić wersję uwspółcześnioną, która ma miejsce już w czasach popandemicznych, że tak powiem.
0: Ta książka chyba jest z lat 60. w ogóle jeszcze, powiedział. A propos filmu, tam pojawiały się takie, no powiedziałbym, że zarzuty wręcz do Toma Forda. No on jest wystarczająco bogaty, żeby robić co dwa tygodnie film, powiedzmy sobie szczerze. że jest w ogóle przeestetyzowany, więc rozumiem, że tego nadmiaru, że tak powiem, piękna w spektaklu się nie spodziewamy.
1: Zależy jakby zdefiniować piękno, to zależy już co kto lubi, ale zdecydowanie nasza adaptacja jest dużo bardziej brudna, że tak powiem. Taka, wchodzimy w buty George'a, jednocześnie obserwując George'a, głównego bohatera. Jego życie ciągle przez cały dzień, cały jego przebieg dnia, jego życie w pokoju i nie opuszczamy go ani na chwilę. Pojawiają się nowe osoby, ale nawet w momentach, w którym on jest sam, to my go ciągle podglądamy i niczym się nie zasłaniamy. Nie jest to wyestetyzowane do kamery, że tak powiem.
0: Samotny mężczyzna, spektakl na motywach powieści Christophera Isherwooda i jak słyszeliśmy filmu Toma Forda w reżyserii Wojtka Rodaka. Istotna jest adaptacja tutaj Tomasza Śpiewaka, Małgorzata Kochan, Katarzyna Tlałka, Piotr Pilitowski w roli George'a i mój gość Marcin Mazurek jako Kenny. Premiera tego przedstawienia w sobotę 9 maja. Marcinie, bardzo dziękuję za tę pogawędkę i połamania nóg.
1: Nie dziękuję.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autorama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W niedzielny poranek słuchacie Chili Z. Cała moc wydarzeń majówkowych. Naprawdę trudno spędzić dzisiejszą niedzielę bezczynnie. Pozostając w Krakowie, dziś po południu w Nowochódzkim Centrum Kultury tradycyjny koncert dla Wojtka Bellona. Można też przy okazji zwiedzić tamże galerię Jerzego Dudy Gracza i Zdzisława Beksińskiego. A po centrum miasta przejedzie specjalny tramwaj patriotyczny. Co w Warszawie? O tym za moment.

0: Mnóstwo wydarzeń związanych z dzisiejszym świętem także w stolicy. Przypominam, że z powodu biegu, który o 11 startuje z Placu Trzech Krzyży, komunikacja w mieście będzie funkcjonować zdziebko inaczej. Z kolei o 14 rusza z Placu Konstytucji Marsz Niepodległości, który przejdzie Marszałkowską do Placu Bankowego. Przez cały dzień zapraszają Łazienki Królewskie, gdzie będzie można w Pałacu na Wodzie obejrzeć kopię Konstytucji 3 maja, a edukatorzy opowiedzą o kulisach powstania tegoż dokumentu. Będą warsztaty, podczas których będziemy mogli nauczyć się wykonać kotyliony, czy też wziąć udział w spacerze tematycznym o początkach łazienek i o tym, co tu było przed ich założeniem. Łazienki Królewskie zapraszają przez całą niedzielę.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tato, zabrakło dla lalek domku.
10: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
11: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
12: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: Taki czas teraz na podróż z chili.pl. Dzisiaj zabieram was, jak się mawia o tym miasteczku, do polskiego Carcassonne, mianowicie do Szydłowa w Świętokrzyskiem. W połowie XIV wieku miejscowość zyskała mury obronne dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, no i uważa się, że to jest najlepiej zachowany do współczesności obwód tego typu na terenie historycznego Królestwa Polskiego. Dla turystów na tychże murach utworzono dwa chodniki, ale główną atrakcją Szydłowa pozostaje zamek, który niegdyś składał się z dwóch domów, północnego i południowego. Dzisiaj ten południowy przetrwał we właściwie niezmienionej formie, a zamek pełnił kiedyś funkcję królewskiej rezydencji. Poza zamkiem i murami możemy oglądać również późną renesansową synagogę, gotycki kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych czy ruiny kościoła i szpitala Świętego Ducha z początku wieku XVI. Miasteczko jest ściśle związane z pewnym owocem, mianowicie ze śliwką. Dlaczego? O tym piszemy więcej na chili.pl, gdzie znajdziecie także więcej informacji o wspominanym dzisiaj Szydłowie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Nieustająco zapraszam do słuchania naszych podcastów o well-beingu. Naszych babć z Joanną Pietrzak rozmawiała Kasia Kozak, a z Pawłem Skajem natomiast Magda Bauer o wystawie plakatów na stołecznych ulicach, a mówiąc ściślej, na ulicach Targówka. Pięknego święta Konstytucji życzę, pięknej niedzieli i do usłyszenia do jutra. Rafał Turowski. Chillize.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary! Woltary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
11: Jeden wieczór, dwa koncerty.
10: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
12: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Majowy chillout z Chili Z. Odpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Wieczorami zaś najlepsza selekcja muzyki chilloutowo-elektronicznej, która wprowadzi Was w weekendowy nastrój. Majówka z Chili Z. Nastaw się
1: na chillout. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
6: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Esencja chill outu w Chili Z.
1: Słuchasz radia
2: Chili Z.
0: Nastaw się
1: na chill out.
0: Chili Z.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Na pogodę nie mamy co narzekać. Niedziela upływa pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Owszem, chmur jest coraz więcej, a wzrastające od zachodu zachmurzenie symbolizuje deszcz, ale na razie jeszcze spokojnie. 25-24 stopnie na wschodzie, 27-26 to jest temperatura dla Polski centralnej, w tym dla Warszawy, 28 to Kraków i to Katowice. Ciśnienie rośnie, a biometr jest korzystny.
0: Odbicia kultury w Cilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 14, temperatura rośnie i to nie tylko na termometrach, również ta w życiu kulturalnym. Festiwal Mastercard of Camera, 19. edycja Święta Kina Niezależnego dobiega właśnie końca. Dzisiaj ostatnie festiwalowe projekcje, znamy już laureatów, a to zachęca do tego, żeby snuć plany, żeby planować to, co dzieje się w życiu kulturalnym już w rozpoczynającym się właśnie tygodniu, a zaręczam z ręką na sercu. Dziać będzie się bardzo wiele, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi.
0: Kultury w Cilizet.
1: Cars Pass by Like Childhood Sweethearts, Berg and Swim, to jest właśnie Cilizet. Minuta po godzinie 14.

and Coronation na antenie, czyli Z. A my kibicujemy i wspieramy kino niezależne. Festiwal Mastercard of Camera rozdał nagrody dla najlepszych filmów. Debiutancki Klarnet Troli Jesionowskiej zwyciężył w rywalizacji z obrazami doświadczonych twórców i twórczyń. No, poznaliśmy też najlepszego polskiego aktora i aktorkę. Ale najważniejsze nagrody, czyli właśnie nagroda w konkursie głównym Wytyczanie drogi. No, to jest coś, w kierunku czego kierują się nasze spojrzenia. A krakowska nagroda filmowa Andrzeja Wajdy trafiła do belgijsko-łotewsko-litwińskiej produkcji Renovation w reżyserii Gabriel Urbonate. Wybrało ją międzynarodowe jury w składzie Anna Jadowska, Mike Godrich, James Price oraz Killian Scott. Reżyserkę nagrodzono za stworzenie prostego i czytelnego świata, w którym od początku obraz jest bardzo filmowy, a zaprezentowane problemy są ważne zarówno w mikro, jak i makro skali. Przenikliwy, ironiczny portret wschodnioeuropejskiej klasy średniej, no, po widoki trwającej wojny, tak brzmi uzasadnienie. Jury konkursów polskich filmów fabularnych przyznało też nagrody aktorskie. Za udźwignięcie filmu na barkach i za szczerą, wymagającą kreację nagrodę dostała Marta Nieradkiewicz za film Trzy miłości Łukasza Grzegorzka. Z kolei za empatyczną, wrażliwą i wzruszającą kreację uhonorowany został Tomek Ziętek za film Wielka Warszawska. Master Christ Rising Star okrzykniętym został Tobiasz Wajda za silną i poruszającą kreację w Ministrantach Piotra Domalewskiego. Ten film został uznany za najlepszy przez festiwalową publiczność i ten film warto obejrzeć. Można go oglądać już na VOD. Z kolei laureatką nagrody Female Voices dla kobiet filmu przyznawanej wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień działają aktywnie w polskiej branży filmowej, przyznano ją Marii Wojtyszko, Miłe Kobiety, za stworzenie złożonego wielopokoleniowego świata wypełnionego szalonymi i oryginalnymi pomysłami. Święto Kina Niezależnego za nami, a zbliżamy się do Święta Kina Dokumentalnego, a do tego tematu będziemy wracać. Sweet Creature, Harry Styles, właśnie tak, gramy dla Was 13 minut po 14 w Chili Z.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Radio Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z. Naszym rekomendacjom kulturalnym zawsze można zaufać i dlatego nasz kolejny przystanek to Zachęta. Tam pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości Barbary Kasten. Postabstrakcja. No i tutaj uwaga. 100 prac w różnych mediach, w fotografii, rzeźbie, instalacji i interwencja artystki jeszcze w przestrzeni klatki schodowej Zachęty. Wystawa zresztą przypomina o ważnym etapie biografii tej artystki, etapie związanym z Polską, bo na początku lat 70. ona pracowała razem z Magdaleną Abakanowicz i zafascynowała się polską szkołą tkaniny artystycznej. Co ta fascynacja wniosła? Co zmieniła? W jaki sposób wytyczała kolejne punkty, przystanki na drodze artystycznej tej artystki, do tego będziemy wracać, podobnie jak do realizacji rzeźbiarskich i doświadczeń pracy w Polsce, które okazało się przełomowe. Przypominam, Barbara Kasten, Postabstrakcja, to jest wystawa, którą można oglądać w warszawskiej Zachęcie.
1: Chill Z. Nastaw się
2: na chill out.
3: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilli Z. Nastaw się na wiosenny chillout.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok. A dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
11: Hamak?
12: Jest!
11: Grill?
12: Jest!
11: Zdrabki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
15: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tato, zabrakło dla lalek domku.
18: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
19: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
2: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: To jest Max Tachaszu Gips. Słuchacie Radia Chili Z, a my zapraszamy Was do Krakowa. Właśnie tam się przenosimy, a w związku z Kinem Niezależnym, ale przede wszystkim w związku z tegoroczną edycją Miesiąca Fotografii. Hasło przewodnie pochodzi ze wspomnień Władimira Nabokowa. Zwrot Unreal Estate, czyli przygodne włości, odnosi się nie tylko do osób, miejsc czy obiektów bezpowrotnie utraconych, ale do przymusowej imigracji, klasyka literatury. Będzie się działo, ponieważ to hasło Unreal Estate doskonale oddaje istotę Europy Środkowej, w tym Polski i Niemiec, dwóch krajów, na których skoncentrowany jest tegoroczny miesiąc polsko-niemiecki. A to współczesne Unreal Estate to jest kraina pomiędzy, przestrzeń bliskich, sąsiedzkich relacji naznaczona widocznymi bliznami. Miesiąc Fotografii w Krakowie, przypominam, startuje w połowie maja, a rzut beretem kolejne święto sztuki wizualnej, czyli łódzki fotofestiwal, a tam my kontra zwierzęta, albo versus zwierzęta, albo i zwierzęca, albo lub zwierzęta i wiele innych atrakcji, w tym również tych atrakcji związanych z programem muzycznym. Fotofestiwal Łódź 18-28 czerwca. Będzie się działo. A to już Beautiful Escape, to Mishi Zaka Bell. Tak właśnie gramy w Chili Z.
1: Słuchasz Radia Chili Z.

Jeśli szukacie czegoś eklektycznego, no to proszę, to właśnie jest to. Godon Project, francusko-argentyński zespół. I nazwa zespołu jest formą gry słownej, która bardzo wiele mówi o naturze tego projektu. To znaczy gry, która polega na przesunięciu ostatniej sylaby na początek słowa, czyli z tango powstało Goton. To tak w telegraficznym skrócie. Oprócz tego elementy jazzu, hip-hopu, muzyki chlubowej, folku, rodem z ojczyzny Eduardo, czyli Argentyny. A oprócz tego są jeszcze wpływy francuskie. No i nic dziwnego, że Goton Project zdobyli uznanie w Europie, Azji, Ameryce. Idealnie czują się na wielkich festiwalach, ale też w mniejszych kameralnych salach koncertowych. Z miłości do muzyki, z miłości do dźwięku i do dobrego brzmienia. A to już la la la, that's how it goes.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Podaruj mi trochę słońca. Chciałoby się powiedzieć w ślad za cytatem z piosenki, nie musimy prosić, mamy to za oknem. 26 czy 27 stopni pokażą stołeczne termometry, to jest maksymalna temperatura. Na południu 28, ba nawet 29 i przyznajcie, czy to brzmi jak wiosna? Nie, to brzmi jak taki, wiecie, nieśmiały początek lata. Na północy 22-21 stopni. Będzie załamanie, ale te rekordy temperaturowe wrócą.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, minęła godzina 15, a ja zachwycam się tym majówkowym rozróżnieniem. Długi weekend, piątek, sobota, niedziela. Co z niego wynika? Gdzie nas zatrzymuje i z jakimi pytaniami zostawia? No, to jest zawsze najbardziej interesujące. Ja mam kilka miejsc, do których uważam, że warto zajrzeć. Między innymi Instytut Fotografii Ford, a także biblioteczka tam w roli głównej mistrz epoki baroku, czyli Vivaldi.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: A już teraz Dealer i Lola Young. Tak gramy dla was w Chili Z.

I know you're hurting me, Ray. To jest właśnie Chili Z. Mało kto, głaszcząc teraz zwłaszcza majówkowo swojego psa albo wędrując po łące, po polach, myśli, że dba o swoje zdrowie i wydłuża sobie życie. No, przecież funkcjonujemy z nimi głównie dlatego, że po prostu je kochamy, a nie po to, żeby coś zyskać. Ale okazuje się, że wspaniałych skutków ubocznych posiadania psa jest mnóstwo. Najnowsze badania pokazują i taki, że ta międzygatunkowa relacja spowalnia proces starzenia się. Uwaga, przede wszystkim u nas, u kobiet. A jeżeli chcecie podziwiać czworonogi na zdjęciach, to w Domu Spotkań z Historią jest ku temu idealna okazja, czyli 130 zdjęć Eliota Erwita, legendarnego fotografa agencji Magnum Photos, który kochał fotografować psy i wyłapywał to takie, wiecie, charakterystyczne, miękkie porównanie, które sprawia, że pies upodabnia się do swojego właściciela, albo może ludzie, my, wybieramy psy zgodnie z jakimś swoim upodobaniem charakterologicznym. No pewnie ile osób, które odpowiedzi na to pytanie, ale bez dwóch zdań do Domu Spotkań z Historią warto zajrzeć.

Pękamy z dumy. Spiritus Sanctus Michała Tyczka jako jedyny polski film powalczył nagrodę w Cannes dla najlepszego filmu krótkometrażowego. To jest wydarzenie absolutnie historyczne, zwłaszcza w kontekście produkcji studia Munka. Po raz pierwszy ten film powalczy o nagrodę na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. Przypominam, festiwal w Cannes odbywa się w terminie od 13 do 24 maja. Oj, będzie się działo. A to już Forgive Me. Tak gramy dla Was w ten majówkowy weekend w Chili Z.

0: Yay, I can't wait. Okay, look forward to hearing more. Speak soon.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Cheez-It. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Cheez-It.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany łagodny w umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: Tato, zabrakło dla lalek domku.
10: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
11: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
12: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Gorąco?

Można Nosowska, Błażej Król? Owszem, można. Po dwóch dekadach Katarzyna Grochola ponownie oddaje głos Judycie, bohaterce, która dla wielu czytelniczek stała się symbolem odwagi po pierwsze.

że dobijam do końca i jest mi bardzo smutno, że to już. Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, nie tylko kontynuacja kultowej historii, ale też bardzo osobista opowieść autorki o świecie, który, jak sama przyznaje, zmienił się bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać. Ja ze swojej strony już teraz zapraszam na spotkanie z autorką na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Ja z Kasią Grocholą spotykam się tam chyba od ponad dekady, rok rocznie, za każdym razem z równie dużą przyjemnością. Więc rozmawiajmy o Judycie, rozmawiajmy o zmianach. No i cóż, Back to Me, The Marías, to jest moja muzyczna propozycja na teraz.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
8: Jeden wieczór, dwa koncerty.
7: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
9: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Na niedzielę nie mamy co narzekać. Upływa pod znakiem słońca, błękitu, wysokich temperatur, czyli wszystkiego tego, na co tak długo czekaliśmy. Będzie załamanie, ale spokojnie, dzisiaj 25, 26, 27. No i trochę spadające ciśnienie, ale w ogóle się tym nie przejmujemy. I liczymy na to, że to ochłodzenie szybko minie. Podobno ma trwać w granicach tygodnia, więc no, bądźmy optymistycznie nastawieni.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Galeria Bunkier Sztuki, jedno z moich ulubionych miejsc w Krakowie. Je na pewno odwiedzimy, ale też Joanna Hawrot w warszawskiej Zachęci już niebawem, 25 maja będzie się działo. Co, jak, gdzie i kiedy i dlaczego i po co? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy na antenie Chili Z. Co jeszcze? No, będziemy badać wpływy i to, w jaki sposób te wpływy się krzyżują, tak żeby dawać do myślenia, żeby zatrzymywać nas w jednym miejscu.
0: Odbicia kultury w Chili Z.

0: My World i Beyond, to jest właśnie GIZ. Warszawski Instytut Fotografii Ford otwiera się w nowej, większej siedzibie. Ford Mokotów to jest to miejsce, do którego warto wpadać. Nowa siedziba i dwie wystawy. Nowa przestrzeń dialogu między polską a międzynarodową fotografią i pierwsze pokazy nieoczywiste i bardzo osobiste, łączy je hasło intymność spojrzenia. Można obejrzeć trylogię rodzinną Christophera Andersona, ale też w podróży służbowej Kuby Dąbrowskiego. Zdjęcia prezentowane na wystawie Trylogia Rodzinna powstawały, gdy Christopher Anderson po narodzinach syna zdecydował się zrezygnować z dokumentowania konfliktów zbrojnych i skierował aparat w stronę powiększającej się rodziny. No i to jest nowa odsłona trylogii osobistych książek fotograficznych o rodzinie, czyli Sun, Pia, zabawna eksploracja trójkąta ojciec-córka i zamykająca trylogię Marion, czyli list miłosny do życiowej partnerki. To jest pierwsza w Polsce i druga na świecie prezentacja tych prac w odsłonie stworzonej w rodzinnym duecie. To wszystko w Warszawie, Instytut Fotografii Ford. Polecamy.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: To jest właśnie Chili Z. Warszawski Instytut Fotografii Ford otwiera się w nowej, większej siedzibie i tam nowe wystawy. O tym już Was informowaliśmy, ale pytanie, co jeszcze możemy zrobić z czasem wolnym? No bo wszyscy słyszeli o Vivaldim, dlatego że włoski mistrz epoki baroku to jeden z najsłynniejszych i najpłodniejszych europejskich kompozytorów. Dlaczego? No bo słuchajcie, stworzył 800 utworów, a cykl koncertów skrzypcowych 4 pory roku stał się absolutnym hitem wszechczasów. Gościł w reklamach, mediach, dzwonkach telefonicznych. No i postać kompozytora postanowił przybliżyć Mateusz Borkowski i napisał książkę o Vivaldim. I to jest książka, którą bardzo Wam polecam. Jeżeli kochacie kompozytora, możecie być lekko zdziwieni. Jeżeli macie pewne ale, możecie być może pozytywnie zaskoczeni. Tak czy inaczej, polecam uwadze.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Autopromocja.
1: Majówka z Chili Z. Przez cały długi weekend specjalnie dla Was najlepsza, relaksująca muzyka oraz kulturalne podpowiedzi, które umilą Wam majowy odpoczynek. Zapraszamy do radiowej strefy relaksu. Weź głęboki oddech, odpocznij i nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
4: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
3: Grzybica?
4: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
3: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
4: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
3: I jak ładnie się błyszczy.
4: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
3: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40% paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.

to jest, czyli Z, to jest majowy weekend. I cały czas rozmawiamy o tych waszych propozycjach kulturalnych, o których tak dużo do nas mówicie. Wiele tych sytuacji podsyłacie. I ze swojej strony chciałam powiedzieć jedno, że nie przejmujcie się, jeżeli jakaś wystawa jest, nie wiem, w Cieszynie, jest w Rzeszowie, jest w jakimś mniejszym mieście. To dla nas cały czas stanowi bardzo ważny punkt odniesienia. Pamiętajcie, że to nie tylko Kraków, nie tylko Katowice, nie tylko Warszawa, nie tylko Wrocław, nie tylko Łódź, bo te miasta też wymieniacie, ale jeżeli macie lokalną galerię i tam jest coś, co wzbudza wasze bardzo mocne emocje, co przyciąga waszą uwagę, to pamiętajcie, że my w CZ zawsze jesteśmy na to otwarci. I pamiętajcie, że naszym rekomendacjom możecie ufać, a my też chętnie korzystamy z tego, o czym wy mówicie, że powoduje u was motyle w brzuchu. Have a baby with me, Daniel Cesar. To jest nasza kolejna muzyczna propozycja. To jest właśnie majówka w CZ.

0: Proszę bardzo, film otwarcia 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity to Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Więcej o tym wyjątkowym projekcie Artur Liebhardt z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
1: Niezwykle wyrafinowany, piękny film w reżyserii Michała Marczaka, który po 10 latach przerwy, chciałoby się powiedzieć, powraca z nowym filmem. Film miał premierę światową na festiwalu w Sundance, gdzie zdobył bardzo wysokie oceny krytyki filmowej z całego świata. Jest to historia ojca, który nie chce się pogodzić z sytuacją, w której jest jakby właśnie w zawieszeniu, nie wie, czy jego syn zginął w nurtach Wisły, czy nie. Zaczyna ciała swojego syna szukać właśnie w nurtach Wisły między Warszawą a Płockiem. Jest to, jak wiadomo, szukanie igły w stogu siana, ale tutaj czy znajdzie, czy nie znajdzie, to za każdym razem wygra. Albo pogodzi się z tym, albo będzie wiedział, że jest szansa, że jednak syn żyje.
0: No właśnie, tyle Artur Liebhardt. Film Bez końca opowiada historię Daniela, który po zaginięciu swojego syna przeszukuje Wisłę, balansując między obawą przed tragicznym wypadkiem a nadzieją, że syn cały czas żyje. To jest początek, to jest film otwarcia 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, a to jest Chili Z, Summer Jules Black.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% i litr złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Aura absolutnie wymarzona, pogodna i słoneczna. Spodziewane jest małe zachmurzenie, ale to jest tak naprawdę dopiero takie raz, dwa, trzy przed tym, co nas czeka, bo oczywiście czeka nas małe pogodowe załamanie, ale pamiętajcie, mamy maj, więc najgorsze za nami i być może nie będzie tak jak dzisiaj, że jest 27, 28, 30, no ale będzie tak skromniej, 14, 15, 16, ale przyznajcie, wciąż nieźle.
0: Odbicia kultury w Cílizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Jak dzwonić? To pytanie przewija się przez całą majówkę. My próbujemy na nie odpowiedzieć, a przynajmniej wam podpowiadać. Ten system analogowy, to wylogowanie się z maili, odłożenie telefonów, to jest bardzo dobry pierwszy krok, no ale co dalej? Co kiedy jutro od 8 rano wszystko wróci w swój pierwotny tryb? Nad tym jeszcze się nie zastanawiamy, ale to jest coś, co zajmuje naszą uwagę.
0: Odbicia kultury w Cílizet.
1: You've got another thing coming, Teddy Swims. Bardzo podoba mi się ten pasaż, który nas wprowadza w ten kawałek i nieśmy go dalej.

Automatic i Jesse Wall na antenie Czyli Z. Kultura 2.0 to jest świadomy sposób życia. Taki sposób życia, w którym stawiamy na jakość, na uważność, na balans. I zamiast godzin spędzonych przed ekranem wybieramy czas na czytanie, na muzykę, na długie spacery, na świadome rytuały. Zamiast mocnych drinków sięgamy po warianty 0.0, czyli napoje, koktajle bez alkoholu, które pozwalają celebrować chwilę bez przesytu i bez obciążenia kolejnego dnia. No, czy to jest wasza kultura majówkowa? Tego nie wiem, ale mam taką nadzieję, że niezależnie od wyboru ta majówka naładowała wasze akumulatory i sprawiła, że chcecie więcej. Macie taką ochotę, żeby zacząć ten tydzień od poniedziałku z takim przytupem wiosennym, ze słońcem, z energią, z dłuższym dniem, z tym wszystkim, czego brakowało nam w kolejnych miesiącach.

0: Łapiemy głęboki oddech majówkowy. Wystawa Marii Jeremy Pęknięty modernizm to jest jedna z tych propozycji, czyli nowe spojrzenie na twórczość jednej z najbardziej oryginalnych postaci polskiej sztuki nowoczesnej. Była współzałożycielką Grupy Krakowskiej i radykalnie domagała się wolności artystycznej po wojnie. Łączyła charakterystyczną koncentrację na cielesności, autoekspresji z dążeniem do formalnej autonomii sztuki ekspresyjnej i abstrakcyjnej. Rozpoczęła eksperymenty, dokumentowała je, nie wahała się przekraczać granice. No i dzisiaj wspaniałe jest to, że możemy obserwować efekty tych eksperymentów w MSN-ie, ale też takie ekspresje tego, co zrobiła Maria Jerema na arenie międzynarodowej. No i mamy Julie Mehretu, etiopsko-amerykańską artystkę, która prezentuje wielkoformatowe, wielowarstwowe kompozycje, które stanowią zapis i współczesności, i wciąż towarzyszących jej napięć, migracji, konfliktów, globalnych kryzysów, a punktem wyjścia są konkretne wydarzenia, czyli pandemia, szturm na Kapitolu, pożar Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro. No i Julie Mehretu przetwarza te obrazy i wszystko dokumentuje. Plus dochodzi do tego jeszcze instalacja Rdzeń autorstwa Min Lan Tran, 19-metrowa praca umieszczona w przestrzeni klatki schodowej. Do jej stworzenia artystka wykorzystała lateks, naturalne pigmenty i odwołała się do historii kolonialnej i doświadczeń przemocy. Abstrakcja wszystko to wspaniale spaja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chili Z. Nastaw się na wiosenny chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
12: Jeden wieczór, dwa koncerty.
11: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
13: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia. Yeah,

Bardzo podoba mi się ten dźwięk. Błysk Piotr Zioła to jest właśnie Chili Z, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Warszawie. Oj, aż się sama zaplątałam, bo to faktycznie jest trochę klęską rodzaju, co się w tej chwili dzieje, ale Warszawa szykuje się do ważnej premiery. To jedna w zasadzie z najważniejszych premier sezonu, bo wystawa rekonstruuje legendarną kolekcję Ignacego Korwin-Mikołajewskiego, czyli taka pierwsza kolekcja, która właśnie uwzględniała indywidualny punkt widzenia. Dla mnie to jest zawsze wielka frajda i wyjątkowa okazja, by spojrzeć na temat kolekcji, temat, który interesuje nas w ogóle w CZ od dawna, od innej strony, od opowieści o pasji, którą przedmioty pozwalają nam rozwijać. I z tego miejsca polecam Wam też książkę polskich kolekcjonerów Aleksandra Koperda, czyli Kolekcje designu. Autorka przygląda się uważnie pasji kolekcjonerskiej, pokazuje, że każda kolekcja to jest mikrokosmos. Każdy przedmiot kryje opowieść i emocje, a kolekcjonowanie to jest świadomy akt tworzenia. W to mi graj, bardzo mi się to podoba, więc Don't Fall Asleep, Jake Ballon, to na teraz.

Don't Fall Asleep, Jack Malone, tylko z dobrych intencji. Spotykamy się z wami w Chili Z. That's the way love goes, Janet Jackson. I tak się żegnamy, czekając na ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy już w piątek po godzinie 13 w programie dobrze zmontowany, więc do usłyszenia.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: To jest Chilizet. Nastaw się na Chili.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
11: Hamak?
12: Jest!
11: Grill?
12: Jest!
11: Zdrapki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Po reklamie.

0: Słuchasz radia.
1: Oliver,

0: Jazz and Chill w Chili Z.
1: Heaven, I'm in heaven.

The game for me is love.